Jedno rock. Jedno rock radio. Jedno rock. Najgolemite hitove v roka.